Tipi tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak kejor, tak